Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie mogę dobrać. Nie m